0: Deska.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: There's no going back.
1: Radio SK.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
1: Topaz, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

0: Reklama. To pas, tu się opłaca. Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
1: To pas, tu robię zakupy.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu, żecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: To pas, tu się opłaca. Na długi weekend.

0: Teraz tu robię zakupy.
1: Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wskakuj na rower, uruchom aplikację Aktywne Miasta i dołącz do gry. Przed nami miesiąc pełen rowerowych emocji, wspólnej rywalizacji i aktywności w całym mieście. Na rowerowy.siedlce.pl czekają informacje o wydarzeniach, nagrodach, trasach przejazdów i wszystkich inicjatywach przygotowanych w ramach rowerowej stolicy Polski.
2: Pokażmy, że Siedlce potrafią jechać razem. Wsiądźmy na rowery i kręćmy kilometry dla naszego miasta. Tomasz Kapunowicz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To fast, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
0: To pas, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.

0: 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 27 w Lubuskiem. To po porannym wypadku w Świdnicy. Tam osobówka zderzyła się z dzikiem. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Trasa między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nie udało się uratować 3-letniego Mikołaja. Chłopiec wpadł do przydomowego stawu pod Bochnią. Do zdarzenia doszło podczas przyjęcia urodzinowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. Dziś wielki finał French Open. Polska sensacja turnieju Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrejewą. W rodzinnym mieście tenisistki, czyli Dąbrowie Górniczej, kibice będą wspólnie oglądać ten pojedynek.
1: Zorganizowaliśmy strefę kibica. Będzie wielki telebim. No i przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje.
0: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Bartosz Matylewicz. A finał French Open z udziałem Polki już o 15:00.
2: No właśnie, tych emocji dzisiaj na pewno nie zabraknie. Będziemy dawać wam znać, cóż tam się dzieje w Paryżu, jeśli chodzi o tenis oczywiście. No i będziemy grać hity na czasie. I Lenny Mali Golding, Don't Want Your Love za moment. Będzie też Wiktor Waligura, 4 pory roku. Będzie Alex Warren. A na początek Joe i End of Beginning, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:01 na zegarach, zapraszam.

0: Latami Jajoman wciąż brzmi świetnie. To September na antenie Radio SK, Cry For You. Hity zawsze na czasie. Czytam, że nie mam zielonego pojęcia dlaczego dzisiaj, ale że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pocałunku, 6 czerwca. Bardzo uniwersalne święto, nie ma co. Jak ktoś chce się całować, to się całuje. A jak ktoś nie ma ochoty, zawsze może powiedzieć wy, to mnie wszyscy możecie pocałować. Alex Warren za chwilę w SC, później m.in. Taylor Swift u nas. Radio
1: SK. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: Wracamy!
10: Wracają Straszny Seryjny Zabójca, Straszna Thursday, Straszna Matka.
11: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
10: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Niestety na czasie po dziewiątej w Radiu SK to Psona i Zły. Maja Chwalińska, no jak zła, przebijała się do tego wielkiego finału French Open, który przypomnę dziś po godzinie 15. A jak będzie wygrana, to czy będzie też złamanie francuskiego prawa? Piotr Szczypka, menedżer Mai, obiecał polskim dziennikarzom, że jeśli Chwalińska wygra ten turniej, to ten skoczy do Sekwany. Tyle tylko, że w Sekwanie na dziś dzień pływanie jest zakazane. Są legalne kąpieliska w Paryżu, ale te w zeszłym roku przynajmniej były otwarte tylko w lipcu i w sierpniu. Ale drogi panie Piotrze, nawet jeśli miałby się po tym wydarzeniu zdarzyć mandat, będzie z czego go opłacić. Dua Lipa Veste za moment, później Juste i Jaxel i John, czyli Turn the Lights Off Veste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tu się opłaca. Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid.

Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka bulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.

0: ml, tylko 15,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
7: Tu się opłaca.
0: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
1: Topaz, tu robię zakupy.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Topaz, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w hicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
1: Topaz, tu robię zakupy.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: w wczorajszej gorącej 20 radiańska, czyli naszej liście hitów. Mieliśmy dwie nowości, jedna z nich to właśnie przed chwilą wybrzmiała na naszej antenie. Ale Farben, René Miller i Barry Talk. Tuż przed 10 tak właśnie było, a po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Duża dawka ma Zelman Love i jego Heroes za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: To pas, tu się opłaca.
11: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
12: To pas, tu robię zakupy.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
16: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
12: Topas, tu robię zakupy.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Bosamet Spółka z o.o. Polski producent dla rynków europejskich. Poszukuje pracowników z doświadczeniem. Szukamy specjalistów na stanowiska technolog, handlowiec z językiem rosyjskim oraz narzędziowiec. Dołącz do firmy, która od lat dostarcza elementy dla kolejnictwa, akcesoria do plandek, zabudów ciężarowych oraz części do samochodów osobowych. CV prześlij na adres kadry@bosamet.pl. Bosamet. Twoja przyszłość w silnej, rozwijającej się firmie.
16: To pas, tu się opłaca.
11: Na długi weekend same hity. Teraz 1,5 litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w hicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
12: To pas, tu robię zakupy.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: To pas, tu się opłaca.
11: Na długi weekend sam.

0: ty.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
3: Siedlce na czasie.
4: Magda Szewczuk, tym razem coś dla wielbicieli sportu, a konkretnie rugby. Już dzisiaj na Siedleckim Stadionie przy ulicy Jana Pawła II drugi mecz półfinałowy Ekstraligi Rugby. MKS Pogonia Węta Siedlce zmierzy się z Arką Gdynia. Początek meczu zaplanowano o godzinie 17. Przypomnę, że w pierwszym meczu półfinałowym Siedlczanie wygrali z Arką. Dzisiaj mają postawić przysłowiową kropkę nad i.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Warszawa i Kijów rozmawiają o kontrowersyjnej decyzji Ukrainy. Do Polski przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirill Budanow. Tematem jest nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Polska strona apeluje o zmianę decyzji. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sprawą w poniedziałek zajmie się kapituła odznaczenia. Pożar hali w Starogardzie Gdańskim. Na miejscu działało 16 zastępów Straży Pożarnej. Płonęła część hali, w której znajdowała się hurtownia, w której były m.in. materiały pirotechniczne. Służby alarmują, nagminnie otwierane są bramki awaryjne na autostradach, a to grozi poważnymi wypadkami na drodze.

0: taką trasę mogą wyjść dzikie zwierzęta i może dojść nawet do karambolu, rozbicia kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów.
1: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z bramek alarmowych nie mogą korzystać osoby postronne.
2: Dobrze wiecie, ale przypomnę, wszystkie hity zaczynają się westegraliśmy w dniu premiery, przypomnę i dziś, nowego Dawida Podsiadło. Muzycznie również ten pan, który wczoraj was rozgrzewał i mnie też, w ramach Escalade Remix Kygo, razem z Khalidem i Griffinem, Save My Love, za kilka chwil teraz Maz Zelmerlof, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Są koraliki, słuchajcie, są baterie, całe szczęście, że wyjęte w miarę szybko. Są pineski, są klucze, a jest nawet też słuchawka taka douszna. Ale królują monety od jednogroszówek po 5 złotówki. Tych 5 złotówek naprawdę jest całkiem sporo. No, sformułowanie, że dzieci pochłaniają dużo pieniędzy, nabiera naprawdę dosłownego znaczenia. Za chwilę PZ Mata, Kaspa Wagane, Wesce, później Kaigo obiecane i Save My Love. Radio
1: SK. Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Tak, to dziś zaczyna się prawdziwe święto, jeśli chodzi o fanów Dawida Podsiadło, czyli obrotowy tur 2026. Najpierw Stadion Śląski, później jeszcze Poznań, Gdańsk i Warszawa. A przy okazji tego świętowania Dawid Podsiadło daje nam nowy numer i zapowiedź tego, że na jesień ma być tych numerów więcej. Dawid Podsiadło, na błysk, bardzo proszę.
1: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: I love it. To Icona Pop, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Wspominałem już dzisiaj o naszej liście hitów i o nowości. To nowy Ale Farben i René Miller wśród 20 najfajniejszych numerów ST. Wczoraj też w gorącej 20, jeśli ktoś się słuchał, to poznał Bogusia. Jestem przekonany, że jednego z największych fanów The Black Eyed Peas w naszym kraju. Boguś opowiadał, jak to przy po okazji poprzedniego koncertu i poprzedniego występu na Sylwestrze w Zakopanem poszedł pod scenę w pieluszce, w sensie, żeby mieć pewność, że będzie pierwszy pod sceną i że wytrzyma tam do końca. Szczegółów już wam nie będę tutaj przybliżał, w każdym razie wiemy na pewno, że to w dobre ręce trafia podwójne zaproszenie właśnie na koncert The Black Eyed Peas, które w ramach World Sound Music Festival już naprawdę niedługo. Do Bogusia również trafiło zaproszenie na Meet and Greet, czyli na spotkanie z artystami. Kolejny piątek, kolejna gorąca dwudziestka, to kolejne Meet and Greet, które będę miał dla was do wręczenia. ASK.pl, tam się zgłaszacie również po bilety, które będziemy mieli dla was od poniedziałku w Imprezce. Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro, za moment później Offenbach u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: śmiało możemy powiedzieć, że panowie mają kolejny hit. Kuba i Kuba. Stygnie lato przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po tej 11 hitów na czasie obiecuję, że nie zabraknie. Na sam początek jeden z waszych ulubionych ostatnio. W 2012 też lubiliście, ale nie tak bardzo. Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beats.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Topaz, tu się opłaca.
7: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie.

0: plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tu się opłaca.
4: Na długi weekend same hity. Teraz 1,5 litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w hicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga! Ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.

0: 900 ml tylko 15,99.
1: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Minęła 11, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Wielkopolska i pożar domku holenderskiego. Jedna osoba zginęła, a druga z poparzeniami trafiła do szpitala. Ogień wybuchł rano w Grabce w gminie Kluczew. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Nawet do 5000 zł kary za brak chipa u psa lub kota. Rząd wprowadza krajowy rejestr psów i kotów. A co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Kielc?
5: Jeżeli ktoś uważa, że jego pociecha może się zgubić, myślę, że jak najbardziej.
6: No w sumie tak się wyrwie, w sumie to potrzebne.
4: Nowe przepisy mają zmusić właścicieli do obowiązkowej rejestracji pupili. Dziś wszystkie oczy skierowane na Paryż. O 15:00 finał French Open, a w nim Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrijewą. A my przy okazji przypominamy tenisowe rekordy. Najdłuższy mecz trwał 11 godzin i 5 minut. To w 2010 roku. Piąty set trwał ponad 8 godzin, a w całym spotkaniu padło 216 asów serwisowych. Z kolei najkrótszy finał trwał 23 minuty i został rozegrany w 1922 roku.
7: To my trzymamy za ten kciuki, za ten najkrótszy, oczywiście z Mają Chwalińską, wygrywającą na samym końcu. Oby tak było, dawać będziemy znać oczywiście, a wcześniej fajnie gramy. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz na pewno. Another 54 Ultra, czyli Talk to You, jeden z waszych ulubionych numerów też na pewno. Będzie też Michael, Patrick, Kelly, Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: W topce u was ten numer ostatnio. Tak wnioskuję po miejscu w gorącej 20 Radia SK. Jest wysoko Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na naszej antenie. Jeszcze tylko niecałe 4 godziny i rozpocznie się finał z Mają Chwalińską. Wspominałem o menedżerze, który powiedział, że wykąpie się w Sekwanie. W tej kąpać się nie wolno i przypomniało mi się, że Główny Inspektorat Sanitarny ma taki serwis kąpieliskowy, gdzie można sprawdzić, gdzie w Polsce można się kąpać. Ten serwis jeszcze działa tak na poły, bo dużo miejsc jest na szaro, ale są już zielone kąpieliska, czyli takie, gdzie kąpać się można. I jest jedno zaznaczone na czerwono. Brawo, brawo, brawo. Krakowski Zakrzówek. Woda nieprzydatna do kąpieli, jak czytam w serwisie, ze względu na inne wymagania. Cokolwiek to znaczy, kąpać się tam na ten moment nie można. Gdzie można i gdzie was wysyłamy, gdzie zamoczyć nogę i nie tylko nogę można? O tym dosłownie za kilkanaście minut. Wcześniej Carla Fernandez, Co jeśli, a później Thomas Gray i Rumors Wester.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam.

0: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Katy Perry, Snoop Dogg na antenie Radio SK i California Girls. Marzena to taka Miami Girl z kolei, bo serdecznie Was pozdrawia wysyłające zdjęcia właśnie z Miami. Tam ciepełko i w Kalifornii też raczej ciepełko. No generalnie w tych miejscach takich właśnie, no umówmy się, no Kalifornia to rzeczywiście kojarzy się ze słoneczkiem, prawda? A my Was wysyłamy tam, gdzie ciepło jest też niezależnie od pogody, do największego zadoszonego parku wodnego w Europie, na imprezę SK in the Sun. To już 20 czerwca. Będę tam z Kamą. Będzie pool party, będzie beatbox, będzie hit strefa Radia SK i będzie koncert Messiah. To wszystko w Santago. Oprócz tego, że Was zapraszamy, to jeszcze Was tak naprawdę wysyłamy. Całą Waszą paczkę właśnie na tę imprezę razem z noclegiem i jeszcze 500 na letnie przyjemności. To wszystko podczas Wrzuć na Luz już od poniedziałku znowu na antenie Radia SK. Damiano Dawid za moment, a później jest to u nas, okej?
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: To się opłaca.
4: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
3: Topas, tu się opłaca.
4: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Bozamet spółka z o.o. Polski producent dla rynków europejskich. Poszukuje pracowników z doświadczeniem. Szukamy specjalistów na stanowiska technolog, handlowiec z językiem rosyjskim oraz narzędziowiec. Dołącz do firmy, która od lat dostarcza elementy dla kolejnictwa, akcesoria do plandek, zabudów ciężarowych oraz części do samochodów osobowych. CV prześlij na adres kadry@bozamet.pl. Bozamet. Twoja przyszłość w silnej, rozwijającej się firmie.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.

0: Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wskakuj na rower, uruchom aplikację Aktywne Miasta i dołącz do gry. Przed nami miesiąc pełen rowerowych emocji, wspólnej rywalizacji i aktywności w całym mieście. Na rowerowy.siedlce.pl czekają informacje o wydarzeniach, nagrodach, trasach przejazdów i wszystkich inicjatywach przygotowanych w ramach rowerowej stolicy Polski.
1: Pokażmy, że Siedlce potrafią jechać razem. Wsiądźmy na rowery i kręćmy kilometry dla naszego miasta. Tomasz Kapunowicz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
4: I po reklamie.

0: Jedna z największych niespodzianek dla mnie muzycznie ostatnio to transformacja Gipsa z krążka Nurt, współpraca z Kukonem, czyli ty masz w Radiu SK świeżynka tuż przed godziną 12. Popołudnie z SK to bardzo dobre numery na początek. PZ Hour, szanowni państwo, dom nad wodą, zagramy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Wiemy, za co kochasz. Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Siedlce na czasie.

0: Propozycje. Przypominam, że Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski i z tej okazji w czerwcu mamy mnóstwo ciekawych propozycji. Jutro o 8.30 z ulicy Rynkowej 24 startuje rajd rowerowy Zrelaksuj się z nami na Podlasiu. Organizatorem jest Klub Turystyki Rowerowej Doktorek. Natomiast jutro o 15 z terenów przy Siedleckim Stadionie wystartuje rodzinny rajd rowerowy z firmą Stadler.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
2: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest śledztwo w sprawie wypadku na Rysach. Zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na szlaku panowały trudne warunki.
3: Mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, natomiast właśnie one były w plecaku, a nie miał ich założonych.
2: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. A teraz dobre informacje dla kierowców z Lubuskiego. Krajowa 27 jest już przejezdna. To na odcinku między Świdnicą a Zieloną Górą. Rano trasa była zablokowana po zderzeniu osobówki z dzikiem. Już niespełna 3 godziny do finału French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Jak może wyglądać to spotkanie? O to zapytaliśmy sędziego tenisa Wiesława Kozicę.
4: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają schematycznie, bo to ona rozwala całą taktykę przeciwniczek i Maja jest w stanie ją rozmontować.
2: A finał rozpocznie się o 15.
5: Dwudziestego piątego lipca wystąpi podczas Łódź Summer Festival. Wcześniej zaśpiewa, raczej zarapuje u nas Nelly Furtado i Timbaland, o nim mowa. Promiscuous za kilka chwil. Będzie też numer jeden z gorącej dwudziestki, czyli Nareszcie, męskie granie orkiestra. Harry Styles, As It Was, ten numer przypomnę za kilka chwil. Teraz Dom nad Wodą i Husowkowski. Witajcie!

0: Jedna z gwiazd. Łódź Summer Festival. Timbaland. Nelly Furtado i Timbaland. Promiscuous na antenie Radia SK. Zajrzałem na naszego eskowego messengera. Tam między innymi Kasia i Hania w długiej trasie. Razem z Eską. Pozdrawiamy bardzo mocno. A co słychać u Marleny?
1: Wszystkie znaki na niebie prowadzą do radia. SK, miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Ale fajnie ci to, Marlena, wyszło. Ciekawe, czy to po prostu dobry, długo weekendowy humor.

0: wyszukiwarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Marshmallow i Ellie Goulding, czyli Save My Love na antenie Radio SK. Jest takie radiowe powodzenie. Ach, szkoda, że państwo tego nie widzą. No to tym razem ja się trochę cieszę, że nie jesteście teraz w Unii Weskowym studiu, bo jako, że towarzyszy mi mój 4-letni Adaś układający właśnie puzzle. O, właśnie tak, to on, no dokładnie. To mam tutaj naprawdę bardzo dużo zabawek wszędzie i prawdziwe Toy Story Adaś Edition. Toy Story 5 już wkrótce w kinach. Jeśli wy wychowaliście się na Toy Story, no to koniecznie odpalcie naszą nową stację w apce Radia SK albo na sk.pl. SK Toy Story Radio już działa. Tam zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty wprost z podłóżka. No i chociażby alarmują przed sprzątaniem pokoju, a to jest przecież bardzo, bardzo ważna rzecz. Za chwilę Sia i Sean Paul Wesce, później Bibi Rexha i Faithless New Religion.
1: Drużyna baczność! Na trzy! Raz, dwa,
2: trzy!
3: SK Toy Story Radio!
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: Co powiesz? A, uśmiechasz się, to bardzo dobrze.
4: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kompas, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
6: Kompas, tu robię zakupy.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin. Jedynie 4,89. Kupując dwa.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kompas, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w hicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
6: Kompas, tu robię zakupy.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
16: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
4: Kompas, tu się opłaca.
5: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
6: Kompas, tu robię zakupy.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Kompas, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz kabanosy ekstra cienkie Krakus 95 gramów, 1 plus 1 gratis. To nie wszystko. Litrowe napoje owocowe Hortex też 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1.
6: Kompas, tu robię zakupy.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Radio Eska.
2: Hity na czasie.
1: Eska.

Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK tuż przed godziną 13. Jeśli chodzi o Puchmacherów, oni mocno stawiają na przeciwniczkę Mai Chwalińskiej w finale, dając Mai mniej więcej 20% szans. Ale co oni się znają? W półfinale dawali 40%.

0: 50% szans i co? No i ma i się udało, więc mocno, mocno trzymamy kciuki. Będziemy dawać znać oczywiście, cóż tam się dzieje na kortach Roland Garrosa. Konkretnie będzie robił to Hanczak, który z wami po godzinie 13. Więcej newsów tenisowych również za chwilę punktualnie o 13. WNW zaraz po 13 od Hanczaka. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po 9. Cześć!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
5: Już chwileczkę, bez panik.
1: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Topaz, tu się opłaca.
16: Na długi weekend same hity. Teraz kabanosy

0: już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To pas, tu się opłaca.
2: Na długi weekend same hity. Teraz kabanosy

0: 1 plus 1 gratis, tak? 1 plus 1.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: Kicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga! Ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: Topaz, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Topaz, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same

0: Teraz tu robię zakupy.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 14-latka walczy o życie po wypadku w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło wieczorem na szosie bydgoskiej. W jadące hulajnogą dwie nastolatki uderzył samochód osobowy. Jedna z nich zdołała odskoczyć. Stan poszkodowanej 14-latki jest ciężki. Wyłowił suma z warszawskiego jeziorka i został wydalony z Polski. Chodzi o obywatela Ukrainy, który wyłowił dużą rybę z Balatonu na stołecznym Gocławiu. Nagranie z połowu trafiło do sieci, a sprawą zajęła się policja. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. To będzie jej najważniejszy mecz w karierze, mówi pierwszy trener Maji Chwalińskiej przed dzisiejszym finałowym spotkaniem. Polka zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrejewą.
3: Maja powinna grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, postawić tą kropkę na D.
2: Mówił pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża, a początek spotkania już o 15.
4: Dwie godziny, do godziny zero można powiedzieć. Będziemy się nastrajali oczywiście przed meczem Maji Chwalińskiej. Wszyscy dzisiaj mamy na imię Maja.
5: Mam na imię Maja.
4: To już Justyna Staczkowska by zaśpiewała. Ale ja teraz wam zagram WNW. Heaven is a place on earth. Tu Radio SKH.

Słuchacie Radia SK, 15 minut po godzinie 13. Za kilka chwil pojawi się Dawid Podsiadło i jego sezon. Dawid Podsiadło dzisiaj koncertuje na Stadionie Śląskim i w Parku Śląskim już otworzył lodziarnię. Rozdaje lody swoim fanom. Natomiast pojawi się też Sarsa, która może nie przyszła do nas z lodami, ale za to z nowym singlem. To za kilka chwil. A zagrałem oczywiście Britney Spears, Born to Make You Happy. A skoro mamy sobotę, to może troszeczkę się pobawmy i przy okazji też trochę powspominajmy, bo przy okazji grania Born to Make You Happy przypomniało mi się, że my mieliśmy też taką polską wersję Britney Spears. Były takie czasy na przełomie lat 90. i 2000, że polski show biznes bardzo pragnął mieć odpowiedniki zagranicznych gwiazd. No i na przykład dlatego powstało Just Five, żeby mieć swój polski boys band Backstreet Boys. Ale też była polska Britney Spears. Nazywała się Maja, nie Chwalińska, nie. Maja Kraft. I ona miała taką piosenkę Moje Skrzydła, która brzmiała praktycznie tak jak Born to Make You Happy. Zresztą posłuchajcie, proszę bardzo, jeszcze raz Britney poprosimy oryginał. I teraz uwaga, bo będzie Maja Kraft prosto z teledysku z Vivy, bo to wtedy tam leciało Moje Skrzydła.

0: Tam praktycznie jest bardzo dużo inspiracji Born to Make You Happy. No tak właśnie było. No, czyli to była taka klasyczna sytuacja, którą tak naprawdę nazwaliśmy dopiero po latach, czyli mamo, mamo, chciałbym na koncert Britney Spears. Ale przecież mamy Britney Spears w domu. Radio
1: SK. Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5

litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK, to Stromae i Papa Ute na naszej antenie. To znamy doskonale, ale teraz czas na coś premierowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo tych premier u nas bez liku, zwłaszcza, że rzeczywiście dużo dzieje się w muzyce. Nie zawsze macie czas na to, żeby samemu przebrnąć przez te nowości. My to robimy za was i te najfajniejsze wam puszczamy w radiu. I teraz właśnie artystka, która znana jest nam od ponad dekady i ma bardzo różne muzyczne oblicza, bo potrafi w radiowe bęgery co nieraz udowadniała. Bo też na przykład umie w alternatywne piosenki, często też w takie ilustracyjne melodie, które mogą uzupełnić na przykład ścieżki filmowe, a jest po prostu wszechstronnie uzdolniona. Sarsa, bo o niej właśnie mówię, wypuszcza nowy zupełnie singiel i myślę, że on może się akurat zaliczyć do tej pierwszej grupy, czyli tych radiowych hitów, bo mimo, że jest bardzo melancholijny w treści i sięga trochę do tęsknoty za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie, tak Sarsa napisała, udostępniając tę piosenkę w mediach społecznościowych, to jednak ma całkiem radiowy sznyt. Zresztą ocencie sami, czy to jest piosenka, która ma szansę w najbliższym czasie podbić listy hitów i stać się ścieżką dźwiękową najbliższego lata, czy będziemy się pamiętać. To tytuł nowości od Sarsy.

Prayer in C. Bardzo się cieszę, że spędzamy razem to sobotnie popołudnie. Nawet jeżeli na chwilę tylko włączyliście radio, to ekstra, że jesteście. Zostańcie dłużej, dlatego że jeszcze przed godziną 14 zagram m.in. bardzo wakacyjny hit już.

0: Summer od Calvina Harrisa. No i w sumie te wakacje to lato. Możecie powitać się razem z Radiem SK podczas imprezy SK in the Sun. Za 2 tygodnie zapraszamy Was do Parku Wodnego Santago i mamy dla Was zaproszenia. Dla Was i Waszej paczki. Fundujemy też nocleg, no i udział w atrakcjach, które tam szykujemy na to otwarcie lata. Będzie tam Michu, będzie tam Kama, no i jeszcze sporo innych atrakcji, które na razie owiane są słodką tajemnicą, ale zapewniamy, że jak tak rozpoczniecie lato, to ono na pewno będzie bardzo udane. Jak się zgłosić? No trzeba po prostu wejść na sk.pl, tam jest zakładka z konkursami i tam wypełniacie zgłoszenie, a potem czekacie na nasz telefon. Konkretnie od poniedziałku między 15 a 18 w programie Wrzuć na Luz z Kasią Węsierską będziemy do Was zadzwonić i Was na SK in the Sun zapraszać.
1: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV

0: kicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów, 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: Bozamet Spółka z o.o. Polski producent dla rynków europejskich. Poszukuje pracowników z doświadczeniem. Szukamy specjalistów na stanowiska technolog, handlowiec z językiem rosyjskim oraz narzędziowiec. Dołącz do firmy, która od lat dostarcza elementy dla kolejnictwa, akcesoria do plandek, zabudów ciężarowych oraz części do samochodów osobowych. CV prześlij na adres kadry@bozamet.pl. Bozamet. Twoja przyszłość w silnej, rozwijającej się firmie.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Topaz, topaz, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
15: I po reklamie.

0: że tak śpiewająco, można powiedzieć, spędzacie tę sobotę.
1: I nadchodzi piękna chwila, odpalam grilla.
0: O, jest całkiem śpiewająco. Dobrze, dobrze, no można odpalić grilla. Ja w takim razie w ramach rozpałki będę miał po godzinie 14 naprawdę gorące hity, między innymi od Andy'ego Dusta, czy Bebe Rexha i Davida Guetty, albo Imagine Dragons.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: To pas, tu się opłaca.
12: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
13: To pas, tu robię zakupy.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Tu się opłaca.
12: Na długi weekend same hity. Teraz 1,5-litrowe napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite w hicie po 5,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A chipsy Lay's 130 gramów 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1.
13: To pas, tu robię zakupy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlone.

0: Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
1: To was, tu robię zakupy.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: To fast, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Teraz kabanosy ekstra cienkie Krakus 95 gramów, 1 plus 1 gratis. To nie wszystko. Litrowe napoje owocowe Hortex też 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1.
1: To fast, tu robię zakupy.
5: I po reklamie.
6: Sponsor

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
1: Siedlce na czasie.
2: Magda Szewczuk, mam dla Was muzyczne zaproszenia do Parku Aleksandria w Siedlcach. Już jutro o 18:00 odbędzie się tam koncert zespołu Lunaris. Usłyszycie piękne piosenki w niezwykłych aranżacjach. Natomiast w przyszłą sobotę, czyli 13 czerwca o 20:00, po tańcówka na Ludowo z kapelą zespołu Chodowiacy. Wstęp na koncert i po tańcówkę jest oczywiście bezpłatny.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
3: Jest 14:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Rusza kolejny etap budowy nowego węzła drogowego. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, to prace zakończą się we wtorek. Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie swoim luksusowym autem miała jechać ukraińska modelka. Nagrania trafiły do sieci. Sprawę bada teraz policja. Maja Chwalińska przed szansą na historyczny sukces. Za godzinę Polka zagra w finale French Open. Jej rywalką będzie Mira Andrijewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, Maja nie jest faworytką tego spotkania.
4: To prawda. Zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów to Rosjanka ma większe szanse na zwycięstwo. Mówi się o pojedynku Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Andrijewa ma opinię wielkiego talentu. Ale Maja to sensacja tego turnieju. Pokazała, że potrafi grać i wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Świat tenisa jest pod wrażeniem występu Chwalińskiej, która dotarła do finału zaczynając od kwalifikacji. To będzie jej 10. mecz na kortach w Paryżu. Miejmy nadzieję, że zwycięski.
3: Początek finału French Open o 15:00.
5: Niezależnie od wyniku i tak Maja jest najlepsza. Minuta po godzinie 14:00, Michał Hanczak z tej strony. Jeszcze w ramach rozgrzewki może sobie zrobimy taki weekendowy alfabet. Za kilka chwil bądźcie pod telefonem, a konkretnie miejcie smartfona w zasięgu ręki. Może się przydać. Andy Dust na dobry początek tej godziny. Ode mnie to Zakaria. Chcę.

0: przez 4 pory roku z wami, Radio SK oczywiście. Wiktor Waligura i 4 pory roku na naszej antenie. No a teraz rzeczywiście smartfony w dłoni 664-402-302, bo zaczynamy weekendowy alfabet. Czyli wy dzwonicie, no i mówicie mi, jakie słowo najlepiej określa wasz weekend. Być może długi weekend, a być może wcale tego weekendu nie macie. Ale uwaga, bo lecimy literami alfabetu i te słowa muszą zaczynać się na obowiązującą literkę. I w tym tkwi cała zabawa, żeby być czujnym i żeby szybciutko wymyślać te słowa. No zobaczymy, jak się uda. Dzisiaj zaczniemy od końca alfabetu, żeby nie było tak łatwo. Czyli od literki Z. Z z kropką. To będzie pierwsza obowiązująca literka dzisiaj. Tam poniekąd niektóre literki będę pomijał też, także trzeba być czujnym. 664-402-302. Zobaczymy, kto się pierwszy dodzwoni na antenę Radia SK i powie mi, jakie słowo najlepiej określa jego weekend albo jej weekend i jest to słowo na literkę Z. Z z kropką. Przy okazji trochę ortografii się przyda. No to sprawdźmy. Halo, witam serdecznie.
1: Halo, halo.
0: Cześć. No to jakie słowo twój weekend najlepiej określa? Literka Z obowiązuje.
1: Jestem nad wodą, więc będzie rzeżucha.
0: Rzeżucha się pisze przez RZ, a, człowieku. Hello, hello, gong. No niestety. No dobra, ale mówi się przez Z, niech będzie. Dobra, lecimy dalej. Z teraz literka będzie obowiązywała. Halo, przyciszamy radio, słuchamy przy uchu. Jest tam ktoś? Oj, przyciszamy radio, słuchajcie, bo wtedy będę was słyszał i wy mnie. Halo? Halo, halo, tutaj ja, Radio SK, Michał Hanczak, cześć. Jak masz na imię?
2: Natalia.
0: Natalia, dawaj, literka Z obowiązuje, słowo na literkę Z, które najlepiej określa twój weekend?
2: Zarąbisty.
0: Oj, to jest pozytywna emocja i niech tak trwa do samego końca. No to literka W teraz. Zobaczymy, czy ktoś na literkę W znajdzie słowo. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, literka W obowiązuje. Jakie słowo na W określa twój weekend najlepiej?
3: Wyrąbanie.
0: Widzę, że wszyscy o tym rąbaniu jakoś. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Naprawdę sami drwale do mnie dzwonią, a w sumie to drwalki, bo dziewczyny. 664-402-302. Pamiętajcie, że nie muszą to być przymiotniki. Halo, dzień dobry. Literka U teraz obowiązuje. U zwykłe, od razu powiem.
4: Siemanetko, Krzychu z tej strony Olsztyn pozdrawia.
0: No dobra, Krzychu, no to literka U. I słowo, które...
4: Łapy uwalone mam, bo w garażu przybęte się grzebie.
0: To czekaj, czekaj, jakie słowo to było, bo ja zagadałem.
4: Żeby nie używać wulgaryzmów, uwalony.
0: Widzę, że naprawdę u was nastroje są fantastyczne w ten weekend. Ciekawe, czym uwalony. Miles Smith za chwilę.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka. A

0: zdrowymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Eminem, Without Me na antenie Radia SK. Przed nami jeszcze Swedish House Mafia czy Wiktor Dyduła w tej godzinie, jeśli chodzi o weekend z hitami na czasie. Doszliśmy w naszym weekendowym alfabecie do literki U, no i teraz powinna być literka T, no więc w sumie to wiele osób chyba powie, że tenis. To jest słowo, które na literkę T najlepiej określa to, co dzieje się w weekend, bo tym tenisem żyjemy. Zbliżamy się do wielkiego finału French Open. Maja Chwalińska już niebawem na korcie w Paryżu. No i oczywiście będziemy bardzo mocno za nią trzymać kciuki. Jest nawet taki hit, który idealnie do tej sytuacji pasuje.
1: Maju, cóż zobaczymy dziś?
0: Na pewno zobaczymy piękne sportowe widowisko, tego jestem pewny. Będzie można oglądać je w wielu strefach kibica w naszym kraju, bo one na prędce powstały. Nikt się tego nie spodziewał, że tak będzie dobrze na tym French Open. I proszę bardzo, na przykład w Warszawie pod Pałacem Kultury od strony Kinoteki można mecz obejrzeć na dużym ekranie z innymi, poprzeżywać te emocje. Ale też w Miechowie, skąd pochodzi Maja Chwalińska, powstała strefa kibica. Czy w Dąbrowie Górniczej, czy w Bielsku-Białej, z którymi to miastami Maja też sportowo jest bardzo mocno powiązana. No i jeszcze w wielu innych miastach też, w radiu jak najbardziej. Ja tu będę podglądał i możemy stworzyć sobie taką radiową strefę kibica, zwłaszcza jeżeli nie macie jak obejrzeć, bo na przykład pracujecie. Dawajcie znać, możecie nagrać swój doping dla Mai Chwalińskiej. Zachęcam, głosówki na Messengerze Radia SK przyjmuję oczywiście. No bo wracając jeszcze do tego pamiętnego hitu o pszczółce Mai, hitu Zbigniewa Wodeckiego. Od kilkunastu dni jest tak, że...
1: Wszyscy Maję znają i kochają.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wskakuj na rower, uruchom aplikację Aktywne Miasta i dołącz do gry. Przed nami miesiąc pełen rowerowych emocji, wspólnej rywalizacji i aktywności w całym mieście. Na rowerowe.siedlce.pl czekają informacje o wydarzeniach, nagrodach, trasach przejazdów i wszystkich inicjatywach przygotowanych w ramach rowerowej stolicy Polski.
9: Pokażmy, że Siedlce potrafią jechać razem. Wsiądźmy na rowery i kręćmy kilometry dla naszego miasta. Tomasz Kapunowicz.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
12: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja

0: To muzyczny dowód na to, że nie zawsze od razu się udaje. No bo Legendary Lovers to jest piosenka Katy Perry z albumu Prism sprzed kilkunastu lat, no i wtedy hitem się nie stała, a po latach proszę bardzo, gramy i znowu wszyscy chcą słuchać Katy Perry. No, ten numer stał się wiralem w sieci. I tak trochę jest z Mają Chwalińską, na początku wcale nie szło jakoś super i rzeczywiście trzeba było walczyć bardzo mocno o swoje. Nawet już Maja Chwalińska była gdzieś o krok od zrezygnowania z tenisa. Teraz proszę, za chwilę będziemy jej kibicowali w finale French Open. No i w sumie będziemy też kibicowali w radiu. Powiedziałem, że możemy stworzyć radiową strefę kibica. No i Czesiek odezwał się na Messengerze Radia SK.
1: Jedziemy do wuja na urodziny i liczymy na relacje w radiu. A tymczasem...
2: Wygraj mecz! Maja! Maja!
1: Maja!
0: Piękny doping, taki jest potrzebny. Zawsze możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. 5 minut nam zostało do 15.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD.

0: trzy sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To się opłaca.
10: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
11: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Taylor Swift wróciła do muzyki country, a to za sprawą piosenki do filmu Toy Story 5. Ta animacja trafi do kin 17 czerwca, ale promujący ją singiel I Knew It, I Knew You już jest na premierę miał także w Radiu SK. Taylor napisała w sieci, że od dziecka jest fanką tej serii, a więc jest coś, co nas łączy z Taylor. No a przy okazji przypominam, że w naszej radiowej apce i na SK.pl czeka SK Toy Story Radio, czyli stacja prowadzona przez Zabawki. No i nie brakuje tam głosów znanych z naszej anteny, chociaż w nieznanym dotąd wydaniu. Programy przeplatane są z kolei hitami z filmów Disneya i Pixara, na przykład Kolorowy wiatr jest, albo Hakuna Matata. Sargis rozbił bank w Opolu. Artysta wygrał konkurs premier podczas trwającego właśnie festiwalu polskiej piosenki. Za swoją balladę Ziemia zgarnął zarówno nagrodę jury, jak i publiczności. Jedna z dodatkowych nagród trafiła do Vixena, a o tym, co dzieje się na festiwalu i za jego kulisami, możecie przeczytać na sk.pl. A za chwilę się zacznie serw za serwem, serwowanie wielkich emocji na finale French Open. Maja Chwalińska, mocno trzymamy za ciebie kciuki. Minuta po 15, Hanczak z tej strony. Gram dla tych, którzy potrzebują dużo hitów na czasie, żeby się uspokoić trochę. Damiano Dawid, Kaigo, Sylwia Grzeszczak przed nami.

0: Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100

0: Alejandro, to Lady Gaga na antenie Radia SK. Jeszcze przed chwilą na korcie Paryżu nic się nie działo, ale właśnie teraz zawodniczki pojawiają się na korcie i za chwilę rozpoczną finałowy mecz, jeśli chodzi o Rolanda Garrosa. Ale za to bardzo dużo już od jakiegoś czasu dzieje się w radiowej strefie kibica, czyli na Messengerze Radia SK. Tu pojawił się m.in. Marcin.
1: Cześć, zagrajcie proszę piosenkę Maja Hi, Maja Ho, Ozon. To będzie dobry doping dla Mai.
0: Bardzo proszę, no faktycznie, no to jest idealna piosenka o Mai. Ozon już przewidzieli, że Maja Chwalińska się pojawi i zdobędzie nasze serca w przyszłości. Myślę, że to jest właśnie o niej piosenka. No dobrze, dobrze, abyśmy rzeczywiście Maja Hi, Maja Ho śpiewali z radością za kilkadziesiąt minut, no może kilka godzin, zobaczymy ile ten mecz potrwa. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a potem Ed Sheeran.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić

0: Tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.

0: Nawet tym razem rozdzielony, bo Dawid Podsiadło dzisiaj rozpoczyna swoją stadionową trasę w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Wcześniej częstował lodami w Parku Śląskim. No a Kaśka Sochacka w najbliższy poniedziałek i wtorek zakończy swoją wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze. Zaprosiłbym was, ale na te koncerty już biletów nie ma. No sold outy, po prostu. No oni tak po prostu mają, że wyprzedają swoje koncerty co do jednego bileciku ostatniego. Ale nie o muzyce teraz, tylko o tenisie. Zerkamy na to, co dzieje się w finale French Open. Oczywiście mecz Chwalińska-Andrzejewa rozpoczęty. No na razie troszkę przewagi ma Andrzejewa, dla której pierwszy gem, ale to dopiero początek. Cały czas trzymamy kciuki. Nie samym tenisem też człowiek żyje. Czasami potrzebuje pójść do kina. A ponieważ mam bilety do Cinema City na Władcę Wszechświata, Władców Wszechświata nawet, to za chwilę komuś te bilety z przyjemnością wręczę. No słuchajcie, no ponieważ Maja Chwalińska jest na ustach wszystkich, to w takim razie pierwsza Maja, która do mnie napisze na Messengerze Radia SK, że chce te bilety, jakoś krótko uzasadni, to po prostu je dostanie dla siebie i paczki swoich przyjaciół.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotów.

0: A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Popas, tu robię zakupy.
4: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
5: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
7: Bozamet Spółka z o.o. Polski producent dla rynków europejskich. Poszukuje pracowników z doświadczeniem. Szukamy specjalistów na stanowiska technolog, handlowiec z językiem rosyjskim oraz narzędziowiec. Dołącz do firmy, która od lat dostarcza elementy dla kolejnictwa, akcesoria do plandek, zabudów ciężarowych oraz części do samochodów osobowych. CV prześlij na adres kadry@bozamet.pl. Bozamet. Twoja przyszłość w silnej, rozwijającej się firmie.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: To się opłaca.
2: Ze świeżej dostawy. Teraz polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe jedynie 4,99 za kilogram. Kupuj pyszne, kupuj polskie. Polskie sklepy Topas zapraszają.
3: Topas, tu robię zakupy.
10: I po reklamie.
11: Esko.

Tak, właśnie gramy w sobotnie popołudnie na antenie Radia SK. Body Talk to Ale Farben i René Miller. Nowość na naszej antenie. 4 minuty do 16. No i niektórzy wprawiają się już w taki imprezkowy nieco nastrój. Gosia na przykład prosi, żeby pozdrowić koniecznie Mateusza, który ma dzisiaj urodziny. To jest jej narzeczony, więc coś tak czuję, że niezły wieczór ich czeka. Pewnie jakaś dobra kolacja. Pytanie, czy ze śniadaniem.

0: w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To się opłaca.
6: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
7: To pas, tu robię zakupy.
8: Ale sztosy.
7: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Tu się opłaca.
6: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
14: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
21: Siedlce na czasie.
22: Magda Szewczuk, tym razem coś dla wielbicieli sportu, a konkretnie rugby. Już dzisiaj na siedleckim stadionie przy ulicy Jana Pawła II drugi mecz półfinałowy Ekstraligi Rugby. MKS Pogonia Węta Siedlce zmierzy się z Arką Gdynia. Początek meczu zaplanowano o godzinie 17. Przypomnę, że w pierwszym meczu półfinałowym Siedlczanie wygrali z Arką. Dzisiaj mają postawić przysłowiową kropkę nad i.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
23: Muzyką się żyje.
24: Nie wiem jak wy, ale my jeden z lipcowych weekendów spędzamy w Łodzi. 24 lipca wystartuje Łódź Summer Festival, no i szykuje się gruby line-up. W tym tygodniu dołączyli do niego Mata oraz Sean Paul. Zarówno raper, jak i król dancehallu wystąpią ostatniego dnia tej imprezy, czyli 26 lipca. A już wcześniej, przypomnę, ogłoszono, że na tym festiwalu zobaczymy też m.in. Timbalanda, Bastille, no i całą plejadę polskich artystów z różnych muzycznych bajek. No i ważne jest to, że wstęp na Łódź Summer Festival jest darmowy, a za darmo to jest przecież bardzo dobra cena. Sean Paul w duecie z Dua Lipą pojawi się w tej godzinie w Radiu SK, ale zagram wam też wasz ulubiony ostatnio hit, bo drugi tydzień z rzędu numerem jeden gorącej dwudziestki jest Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Ta trasa startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a na ulubione hity w gorącej dwudziestce możecie głosować na sk.pl oczywiście. Listę gramy w piątki po 18, a dziewczyny grają na korcie w Paryżu. No zacięta jest ta walka w pierwszym secie. Łeb w łeb, rakieta w rakietę, można powiedzieć. Ja też mam set, ale muzyczny dla was. Hanczak, zapraszam. A w tym secie, oprócz hymnu męskiego grania, na przykład Break Free, to Ariana Grande i Z już teraz na antenie Eski.

0: finale Rolanda Garrosa. Na razie 1-0 dla Miry Andrijewej, ale walczymy dalej. Oczywiście trzymamy kciuki za Maję. Where is the love? Black Eyed Peas na antenie Radia SK. Oni przylecą do naszego kraju już za 11 dni, jeżeli dobrze policzyłem. 17 czerwca. Wtedy zagrają na stadionie warszawskiej Legii podczas Warsaw Music Festivalu. To jest impreza, która tak naprawdę połączy różne muzyczne światy i będzie się odbywała przez 3 różne dni. Będzie też Armin van Buuren, będą polscy artyści, m.in. bracia Kasperczyk, Trips, czy Alien i Mighty, albo Calvi i Remi. No, zresztą wszystko na SK.pl opisujemy, ale jeśli chodzi o Black Eyed Peas, to możecie zgarnąć bilety na właśnie ich festiwalowy dzień, a do tego jeszcze, jak wam dobrze pójdzie, zaproszenie na spotkanie z zespołem, czyli na tak zwane meet and greet. Szczegóły na SK.pl i tam też można się zgłosić. Krótka przerwa, potem Sombr 12, potem Thomas Gray Rumors.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Jeśli chodzi o Paryż, to no nie najlepiej to wygląda, bo wygląda na to, że za chwilę Andrzejewa może wygrać drugi set, a tymczasem w Radiu SK Avicii Levels. Och, to jest hit idealny na sobotnie popołudnie. U kogo jestem w tej chwili na grillu na przykład? I co tam na tym grillu się pojawiło? No podejrzewam, że tradycyjnie jakaś karkówka, kiełbasa, wiadomo. I to też wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, który sprawdził, jak taki zestaw grillowy w Polsce wygląda i jak się zmienia w ostatnich latach. I faktycznie się zmienia, bo oczywiście ta kiełbasa króluje i te produkty, które często na tym grillu lądują, są podobne od lat. Ale okazuje się, że tak z roku na rok to my przy tym grillu coraz więcej pijemy. Pijemy wody mineralnej i piw zero, bo bardzo wzrosła potrzeba kupowania właśnie tych produktów, tak wynika z tego oto raportu. Niezmiennie jednak najbardziej popularnym dodatkiem do grillowanych potraw jest ketchup i musztarda. A ja to zawsze mówię, że wszystko da się zjeść z ketchupem, tylko czasami po prostu trzeba bardzo dużo ketchupu. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Tu się opłaca.
14: Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
15: Topas, tu robię zakupy.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Tu się opłaca.
14: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
15: Topas, tu robię zakupy.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
21: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
23: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.

0: zakupów tylko 15,99.
1: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

słuchacie Radia SK, 8 minut do 17. No niestety Andrijewa okazała się zbyt mocna. No i wygrała turniej Rolanda Garrosa we Francji. Maja Chwalińska w finale przegrała. Ale ta przegrana nie smakuje wcale gorzko. Ona smakuje naprawdę jak wygrana. No i cóż, Maju, możemy ci powiedzieć. Dzięki tobie mieliśmy w tym roku naprawdę kolejny Poland Garros, a nie Roland Garros. No i krótko mówiąc, możemy powiedzieć wszyscy razem za te wszystkie emocje.

0: Niestety u mnie nie jesteś na grillu, tylko myjesz właśnie ze mną okna. Pozdrawiam.
1: Przecież nie idą żadne święta. To już za nami są święta. Chciałbym was zapytać, jakie straszne rzeczy robicie w ten sobotni czas, w to sobotnie popołudnie? Kto mnie przekona, że robi najstraszniejszą rzecz w sobotę? Na Messengerze Radia SK nagrywając głosówkę, ten dostanie ode mnie zaproszenie do kina, do Cinema City na Straszny Film 5. To po godzinie 17:00.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
10: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
11: Topaz, tu robię zakupy.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl.

0: muzyką się żyje.
1: Wszystkie hity zaczynają się we scenę i dlatego ta nowość pojawiła się na naszej antenie o północy, w dniu premiery. Dawid Podsiadło wydał ostatnio singiel Na Błysk, ale spokojnie, na pewno usłyszycie go także w tej godzinie w Radiu SK. No, sam Dawid dzisiaj rozpoczyna swoją stadionową trasę, obrotowy tour. Pierwszy przystanek to Stadion Śląski w Chorzowie, tutaj koncerty dziś i jutro. Jeżeli jesteście w drodze, możecie zawsze dać znać też na Messengerze Radia SK. Kolejne weekendy to kolejne koncerty w Poznaniu, w Gdańsku i na PGE Narodowym w Warszawie. To ikony polskiego rapu, Molesta Evenement, świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się 27 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Będą kultowe kawałki i będą specjalni goście, m.in. OSTR. Alex Warren zapowiada nowy album. 28 sierpnia ukaże się płyta pod tytułem Wild Child. Pojawił się już promocyjny singiel Passenger, no ale na albumie znajdzie się też hit ostatnich tygodni, jaki... Fever Dream. I od tego właśnie hitu rozpoczniemy kolejną godzinę hitów na czasie, weekendowych w Radiu SK. No i za kilka chwil będę też sprawdzał, co w ten weekend, co w tę sobotę najstraszniejszego robicie. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

0: zaraz po 17:00 tu Radio SK, Hanczak z tej strony, Jazzy, Candy Night, bardzo tanecznie, będzie jeszcze tanecznie na pewno, bo chociażby Milky i David Guetta przed nami, ale też Teddy Swims się pojawi, a więc facet z fantastycznym wokalem i jego Bad Dreams zagram za chwilę. Wcześniej jednak sprawdzam, co strasznego robicie w to sobotnie popołudnie. No i jest taka jedna straszna czynność, nawet to jest cała taka eskapada straszna, misja wręcz. Ewelina, co to takiego?
1: Sprzątanie pokoju swojej córki po miesiącu proszenia o to, żeby sama to zrobiła.
0: Oj, tam mogą być nowe formy życia w tym pokoju, także uważaj na siebie, jak tam wejdziesz. No to jeszcze Irena, co strasznego robisz w sobotę?
2: A właśnie ze mną ciężko pracujesz na działce. Nosimy różne ciężkie rzeczy i kosimy trawę, także niech moc będzie z nami.
0: Powiem ci, że ja się czuję naprawdę bardzo zmęczony. To rzeczywiście chyba ciężko z tobą na tej działce pracuję. Dobra, dziewczyny, straszne rzeczy robicie w to sobotnie popołudnie, więc żeby się zrelaksować, mam nadzieję, dostajecie ode mnie bilety do kina na straszny film, który właśnie w tych kinach się pojawił. Ale mam jeszcze jedną głosówkę, a nawet filmik, i to z limuzyny, słuchajcie.
3: Leska, co robimy w sobotę?
4: Bierzemy ślub!
3: Juhu!
0: O proszę, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i żeby wasze życie po ślubie w straszny film się nie zamieniło.
5: Reklama.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
9: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod

0: Lewu i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Wracamy!
4: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
5: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
4: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: kapitalna jak zawsze Rita Ora. Anywhere na antenie Radia SK. Rita Ora za nami, 17.29 na zegarkach. To jest dobra pora, żeby zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czy ktoś teraz w drodze na Stadion Śląski w Chorzowie i akurat słucha Radia SK w samochodzie na przykład, albo w komunikacji miejskiej na słuchawkach? No to będzie za chwilę niezły bifor. Przed pierwszym koncertem Dawida Podsiadły na stadionie w tym roku zaczyna się obrotowy tour, a Dawid tuż przed rozpoczęciem tej trasy wydał nową piosenkę. I to jest piosenka pod tytułem Na błysk, więc będę dedykował tę piosenkę wszystkim tym, którzy już wysprzątali to, co mieli wysprzątać na błysk przy sobocie.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Armin van Buuren stoi za tym hitem, który chyba doskonale znacie. 17.36 na zegarkach. Ja już dzisiaj, słuchajcie, jestem wiele godzin w radiu, trochę już się nagadałem, więc może teraz po prostu oddam głos komuś innemu, czyli mojemu pluszowemu alter ego.
1: Przy mikrofonie gadający pies, no taki zabawkowy, pluszowy blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w niej jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: To jest fragment audycji prowadzonej przez Zabawkę. Z SK to jest Tory Radio. Tam pluszowy blablador Hany, ale nie tylko, bo tam jeszcze mnóstwo innych fantastycznych postaci. Jest na przykład lalka rozgadanka, która mówi trochę tak jak Kasia Węsierska. Jakoś tak podobnie bardzo, ale inaczej. Nie do końca mi tam wszystko gra. No, słuchajcie, no musicie po prostu sami to sprawdzić. To jest stacja, która powstała nie tylko z okazji Dnia Dziecka, które już za nami, ale też z okazji zbliżającej się premiery Toy Story 5. No i tam oczywiście też oryginalne filmowe głosy, ale też te znane z radia RSK, ale w zupełnie nieznanym wydaniu. Program nie tylko dla dzieci, przeplatany piosenkami z filmów Disneya, za darmo. Warto sprawdzić w aplikacji Radia SK.
2: To promocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Bozamet Spółka z o.o. Polski producent dla rynków europejskich. Poszukuje pracowników z doświadczeniem. Szukamy specjalistów na stanowiska technolog, handlowiec z językiem rosyjskim oraz narzędziowiec. Dołącz do firmy, która od lat dostarcza elementy dla kolejnictwa, akcesoria do plandek, zabudów ciężarowych oraz części do samochodów osobowych. CV prześlij na adres kadry@bozamet.pl. Bozamet. Twoja przyszłość w silnej, rozwijającej się firmie. Akcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
12: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
13: Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wskakuj na rower, uruchom aplikację Aktywne Miasta i dołącz do gry. Przed nami miesiąc pełen rowerowych emocji, wspólnej rywalizacji i aktywności w całym mieście. Na rowerowe.siedlce.pl czekają informacje o wydarzeniach, nagrodach, trasach przejazdów i wszystkich inicjatywach przygotowanych w ramach rowerowej stolicy Polski.
14: Pokażmy, że Siedlce potrafią jechać razem. Wsiądźmy na rowery i kręćmy kilometry dla naszego miasta. Tomasz Kapunowicz.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Strus Development Spół.

0: Posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: I po reklamie.

0: człowiek zagra taki hit na koniec swojego dyżuru, od razu mam wrażenie, że za chwilę będzie w klubu wstąpienie. Od razu mnie naszło, sobotni wieczór.
1: Czyli może
0: jak najbardziej.
1: Nie, zostajesz.
0: Nie, to ja sobie, nie, ja pójdę sobie na miasto. Ujrzę i Ultra na tej Moving to the Sun, jedna z naszych nowości, bardzo imprezkowa i to jest rzeczywiście dobre wprowadzenie do imprezki sobotniej. Paweł Bogaj w studiu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Gotowy, zwarty.
1: Tak, ale troszeczkę smutny, no bo Maja Chwalińska, ale drugie miejsce też jest nieźle.
0: Ale przecież jeszcze kilkanaście dni temu nikt nie mówił o Maji Chwalińskiej, a teraz proszę, ile dała nam emocji. Także nie narzekajmy i tak jest pięknie kobieta rakieta, kolejna zresztą, jeśli chodzi o polskie tenisistki. Trzymamy kciuki za rozwój dalej. Ja trzymam kciuki za to, żebyście dobrze spędzili ten wieczór z Pawłem. Na pewno tak będzie, jak zostaniecie z Eską. Michał Hanczak, cześć.

ile dała nam emocji, także nie narzekajmy. I tak jest pięknie kobieta rakieta, kolejna zresztą, jeśli chodzi o polskie tenisistki. Trzymamy kciuki za rozwój dalej. Ja trzymam kciuki za to, żebyście dobrze spędzili ten wieczór z Pawłem. Na pewno tak będzie, jak zostaniecie z Eską. Michał Hanczak, cześć.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To pas, tu się opłaca.
3: Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
4: To pas, tu robię zakupy.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To pas, tu się opłaca.
3: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
4: To pas, tu robię zakupy.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: To pas, tu się opłaca.
3: Ze świeżej dostawy. Teraz polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe jedynie 4,99 za kilogram. Kupuj pyszne, kupuj polskie. Polskie sklepy Topas zapraszają.
4: Topas, tu robię zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
14: Siedlce na czasie.
15: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejne rowerowe propozycje. Przypominam, że Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski i z tej okazji w czerwcu mamy mnóstwo ciekawych propozycji. Jutro o 8.30 z ulicy Rynkowej 24 startuje rajd rowerowy Zrelaksuj się z nami na Podlasiu. Organizatorem jest Klub Turystyki Rowerowej Doktorek. Natomiast jutro o 15.00

0: Z terenów przy Siedleckim Stadionie wystartuje rodzinny rajd rowerowy z firmą Stadler.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. To piosenka I Knew It. Jak mówi Taylor Swift, zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci, które uwielbiłam, odkąd jako pięcioletnie dziecko oglądałam pierwszą część Toy Story. Zakochałam się w Toy Story 5 od pierwszego wejrzenia. A numer Taylor Swift mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. My też dołączamy do Toy Story. Przypominam, w najnowszej części usłyszycie głosy znane z eskowej porannej ekipy. Jankę, Skama i Wiktor wcielają się w rolę zabawek, a już teraz możecie słuchać stacji SK Toy Story Radio. Możecie w nim usłyszeć najpiękniejsze bajkowe piosenki na czele z kultowym Ty drucha we mnie masz. W tym radiu mamy też dla Was newsy ze świata zabawek. SK Toy Story Radio czeka w eskowej apce na smartfony, no i na SK.pl. Zapraszamy, pobierajcie, no i słuchajcie!
4: Imprezka.
3: Zaczynamy sobotnią imprezkę z hitami na czasie, 18 na zegarach. Maja Chwalińska dała nam mnóstwo emocji w ten długi weekend. Ja w czwartek obiecałem na antenie, że jak Maja wygra i awansuje do finału, to krzyknę. No i dzisiaj chciałem oficjalnie przeprosić sąsiadów. Dzisiaj też krzyczałem. Ale wiadomo, po takiej walce należy się imprezka. Sombr na początek, Paweł Bogaj, zapraszam, poimprezujmy, należy nam się.

0: witam Was tutaj, Łukasz Wałbrzycha. Ja sobie grilluję. Zapraszam wszystkich tutaj mięsko, mam kiełbaskę, woda rozmowna. Zapraszam.
1: Zapraszam gorąco, Łukasz już się nagrał, Messenger Radia SK. Oczywiście tam możecie zostawiać swoje głosówki. Co tam u Was? Dajcie znaka. 11 już za chwilę minut po godzinie 18 imprezujemy. Artur też daje znaka na Messengerze. On wysłał zdjęcie, no właśnie, warzyw. Właśnie podlewa warzywa swojej mamy. Bardzo dobrze, zanim się zacznie imprezę, to trzeba pomóc mamie. Okazuje się, że mama podobno pojechała do Ciechocinka i dlatego Artur musi zająć się warzywami. Przynajmniej tak napisał na Messengerze. A ten Ciechocinek to jednak podobno stan umysłu. W internecie piszą, ja sobie wyczytałem, że nawet podobno jest takie powiedzenie wśród kuracjuszy: co się stało w Ciechocinku, zostaje w Ciechocinku. Pewnie w utrzymaniu tajemnicy pomaga też to, że niektórzy kuracjusze mają problem z pamięcią.

Lady Gaga i Bad Romance w Radiu SK. O złych romansach zaśpiewała nam Lady Gaga. Ja sobie sprawdziłem w internecie, badania nad zachowaniami w związkach wskazują, że to czwartki. Właśnie w czwartek jest najpopularniejszym dniem do nawiązywania i realizacji potajemnych romansów, a nie sobota. Dzisiaj nie, proszę Państwa, dzisiaj bawimy się z Radiem SK, to jest imprezka, 20 minut po godzinie 18. To jest imprezka, w której bardzo chcielibyśmy rozdać kilka biletów do kina. I jeśli na przykład nie mieliście planów na wieczór, proszę się zgłaszać głosówką na SK-owym Messengerze. Dlaczego to właśnie do Was powinny polecieć te bilety? Jeszcze w tej godzinie komuś z Was je rozdam. Może chcielibyście obejrzeć Władcy Wszechświata, tak nazywa się ten film. Jak ktoś jest chętny, no to czekam. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze. Dlaczego to właśnie Wy powinniście dostać te bilety? No i jak już dostaniecie, no to z kim idziecie do kina?

0: Eska Siedlce.
1: Cześć wszystkim imprezującym, słuchaczom Eski. Chciałem was bardzo mocno pozdrowić, w szczególności moją żonę i całe Radio Eska. Pozdrawiam, Oskar. Dzięki.

0: Gips Kukon, ty masz w Radiu SK 30 minut po 18. Proszę zrobić głośniej. Sprawdzam, co się dzieje u gwiazd w ten weekend. Dua Lipa i Callum Turner rozpoczęli trzydniowe wesele na Sycylii. Na luksusowej uroczystości pojawiły się podobno gwiazdy świata muzyki, mody, między innymi czytamy Charlie XCX, Elton John czy Olivia Dean. No tyle popularnych gwiazd. No na tym weselu lista gości wygląda jak playlista w Radiu SK. Prawie 8 milionów złotych poszło na tą imprezę. Jak oni liczą, że to się zwróci w kopertach, no chyba nie ma szans.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pas, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz kabanosy ekstra cienkie Krakus 95 gramów, 1 plus 1 gratis. To nie wszystko. Litrowe napoje owocowe Hortex też 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1.
6: To pas, tu robię zakupy.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT.

0: Chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na długi weekend same hity. Do soboty karkówka wieprzowa bez kości 26% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Wracamy!
4: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
5: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
4: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Maciej Musiałowski w Radiu SK, 44 minuty po 18, czyli czekaj, 15 minut zostało nam do 19. To jest bardzo dobry czas, żeby oddać komuś te bilety, o których mówiłem przed chwilą. Karolina nagrała nam właśnie taką głosówkę.
1: Cześć SK, słyszałam, że rozdajecie bilety do kina, a tak się składa, że bardzo, bardzo by mi się przydały. Chciałabym zabrać ze sobą mojego narzeczonego, który spędził dzisiaj ze mną calutki dzień na zakupach, a ostatecznie i tak nic nie kupiliśmy, także myślę, że na koniec dnia takie wspólne wyjście do kina to byłoby to, co mogłoby mi wynagrodzić te jego trudy.
0: Karolina, gdyby to były udane zakupy, no to ja bym się jeszcze zastanawiał, no ale jeśli cały dzień byliście na zakupach i nic nie kupiliście, no to ten gość musicie kochać i warto zabrać go do kina. Karola, do ciebie i twojej paczki lecą 4 bilety do Cinema City na film Władcy Wszechświata. Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Tak krzyczy główny bohater tego filmu. No przed ciężkim weekendem też tak można krzyknąć. Mocy przybywaj. Ja jeszcze krzyknę Alan Walker. Przybywaj.

Serotoninkę od Jamesa Hype'a. 5 minut zostało nam do godziny 19. Uwaga, co ja czytam. Lizbona, Ibiza, San Diego. Tak wyglądają najbliższe dni, jeśli chodzi o trasę koncertową Jamesa Hype'a. No takie wyjazdy służbowe, to ja rozumiem. I potańczyć można.

0: Zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Ze świeżej dostawy. Teraz polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram, a polskie ogórki gruntowe jedynie 4,99 za kilogram. Kupuj pyszne, kupuj polskie. Polskie sklepy Topas zapraszają.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Ale sztosy.
3: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
5: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i tak.

SK. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5

0: tu robię zakupy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tu się opłaca.
4: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
0: Topaz, tu robię zakupy.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 500 ml, tylko 15,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. Zabieramy was na koncert The Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festivalu. To już 17 czerwca na stadionie Legii Warszawa. No a oprócz światowych legend na scenie pojawi się dość mocny polski skład. Jeśli chodzi o naszych artystów, to między innymi pojawią się bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvin i Remy. W Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na tą właśnie imprezkę. Wpadajcie na sk.pl i udowodnijcie nam, dlaczego jesteście największymi fanami zespołu The Black Eyed Peas. Zgłoszenia jak zwykle są darmowe, a już za godzinę startuje trzeci dzień festiwalu w Opolu. Przed nami wyjątkowy koncert ku czci Bogdana Olewicza, czyli autora tekstów wielu znanych polskich piosenek. Pisał m.in. dla Maryli Rodowicz, Anny Jantar czy zespołu Perfect. Dzisiaj na opolskiej scenie pojawi się też m.in. Doda, Alicja Szemplińska, Kamil Bednarek czy Krzysztof Cugowski. Startujemy z 19 godziną tej soboty, a to będzie wyjątkowa godzina, no bo za chwilę gram wam nowość. Do tego zdradzę, jak możecie sobie poleżeć pod palmami, spotkać jaskową ekipę i jeszcze dostać 500 kieszonkowego. Wszystko za chwilę wam opowiem. Paweł Bogej, zapraszam na imprezkę. No to teraz Sombr, a za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. Wiem, że lubicie. 19.01 na zegarach. Bawimy się, to jest imprezka, sobotnia imprezka.

0: pamiętam cię.
1: Chciałabym pozdrowić każdego, kto słucha Radio SK. Pozdrawiam, Olivia!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Przed chwilą dostałem taki telefon, no to oczywiście, że wypuszczamy pozdrowienia. Pozdrawiam Oliwię. Oliwia czekała na coś nowego i Oliwia specjalnie dla ciebie, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. Jeśli lato miałoby mieć swój dźwięk,

mogłoby brzmieć właśnie tak. Christian Marki i Soleja prezentują nam nowy numer Summer is Magic. To jest taka taneczna nowość, pełna wakacyjnego klimatu, pozytywnej energii. No a to, umówmy się, w tworzeniu letniaczków, no to jest najważniejsze. Już teraz gorąca nowość na antenie Radia SK. Summer is Magic. Ciekawe, czy wam się spodoba. Radio SK. No ten początek jest epicki.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: po godzinie 19. Wczoraj imprezowały też gwiazdy. Wczoraj wielka impreza Wojtka Szczęsnego i Mariny. Oni świętowali 10. rocznicę ślubu. Dużo zdjęć w internecie dzisiaj pojawiło się po tej całej imprezie. Wojtek powiedział też takie słowa do Mariny: patrząc w jej oczy, zastanawiam się, gdzie ja bym bez niej był. No to jest piękne, piękne przemówienie pana Wojtka Szczęsnego. Pozdrawiamy gorąco. Z takich informacji pozakulisowych to wiem, podobno była bardzo gruba impreza, ale też nasz Jankes był zaproszony i był na miejscu. Janki, czy było grubo?
1: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, zapraszamy.
0: Mamy też taśmę, jak Krychowiak śpiewał 100 lat.
2: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, hej, niech żyje nam, hej, niech żyje nam, hej, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam.

0: cały czas jak grał ten numer, to się uśmiechałem. Nie wiem dlaczego. No, tak działa Olivia Rodrigo, Drop Dead w Radiu SK. 28 minut zostało nam do 20. To jest Radio SK. Ależ piękny wokal. Pochodzi troszkę z Filipin, troszkę z Irlandii, troszkę z Niemiec, no i troszeczkę z USA. Olivia Rodrigo w całej swojej muzycznej okazałości już za nami. A ten kawałek oczywiście możecie znaleźć na miejscu 12 wczorajszego notowania gorącej 20. Szukajcie Drop Dead. To jest numer z potencjałem. Jak wam też się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. Radio SK. SK.pl, tam was zachęcam i zapraszam.
1: Reklama.

0: zakupy.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: To pas, tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
0: Topas, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.

Po jednej nutce Timbaland, Kerry Hilson w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 20. Dzisiaj sobota, wiadomo, jutro w wielu polskich domach rosół. I czytam właśnie, że rosół i sposób jego podania mogą trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. No w końcu ktoś docenił niedzielną pracę.

5,5 minuty zostało nam do 20 na sk.pl. Możecie nam pokazać, jak wrzucacie na luz wakacje. A do zgarnięcia słuchajcie zaproszenia dla całej waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Sontago z noclegiem. A i 5 stówek też kieszonkowego się znajdzie. sk.pl, tam się zgłaszajcie.

0: SK. Reklama.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
3: Pas, tu się opłaca.
4: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
5: Popas, tu robię zakupy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
3: To pas, tu się opłaca.
4: Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Zaplanuj sobotnie zakupy, nie przegap hitu.
9: To pas, tu robię zakupy.
2: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
11: Siedlce na czasie.
12: Magda Szewczuk, mam dla Was muzyczne zaproszenia do Parku Aleksandria w Siedlcach. Już jutro o 18:00 odbędzie się tam koncert zespołu Lunaris. Usłyszycie piękne piosenki w niezwykłych aranżacjach. Natomiast w przyszłą sobotę, czyli 13 czerwca o 20:00, potańcówka na Ludowo z kapelą zespołu Chodowiacy. Wstęp na koncert i potańcówkę jest oczywiście bezpłatny.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21.

0: Wstęp na koncert i potańcówkę jest oczywiście bezpłatny.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21

0: Hop Festival potrwa od 2 do 4 lipca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, będziemy mieli dla was bilety. A Dawid Podsiadło zaczyna stadionową trasę koncertową. Już dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie rusza obrotowy tour. Koncerty będą miały formułę 360 stopni. Scena stanie na środku areny. Jutro drugi występ w Chorzowie, a potem Dawid Podsiadło zagra jeszcze w Poznaniu, Gdańsku i 2 razy na PG Narodowym w Warszawie. Imprezka. 20 już na osi, czyli to jest 3 godzina naszej eskowej imprezki. Straszny film, to jest hasło na teraz. Za chwilę oddam komuś z was 4 wejściówki. Właśnie na ten kultowy już tytuł. Fani absurdalnych komedii, hitów na czasie, proszeni na salę. Zaczynamy. Paweł Bogaj, zapraszam. Na Messengerze po te bilety proszę się zgłaszać, a teraz...
1: Numer 1.
0: Gorącej 20, czyli nowe męskie granie.
2: Ja się staram

Faruko, to już za nami, 10 minut po godzinie 20. Za chwilę gram Martina Garrixa i Eda Sheerana, ale proszę zrobić teraz głośniej, słuchajcie, czytam sobie statystyki, no i podobno 70% Polaków popiera zakaz sprzedaży alkoholu nocą. 30 jest raczej przeciwna, ale tak sobie myślę, że to jest jeden z niewielu sondaży, który realnie może zmienić plany na sobotni wieczór.

0: Perfect Love w Radiu SK 20 minut po godzinie 20. Przypominam, jeśli chcecie zgarnąć bilety na straszny film, no to zgłaszajcie się na eskowym Messengerze, ale zanim zgłoszenia, no to oczywiście głosówki od was, bo dzwonicie no, w wielu ważnych sprawach. Teraz Zosia.
1: Dzień dobry, chciałabym pozdrowić mojego męża, całe towarzystwo, które teraz pod daszkiem jest. Mąż właśnie odprawia urodziny, właśnie klaskają. Wszystkich, którzy nas słuchają, pozdrawiam. Pozdrawiała Zosia.
0: A to ciekawe, mąż odprawia urodziny. Tak się zastanawiałem, jakim dźwiękiem mógłby zacząć te urodziny i chyba mam.

0: Arisa. Tytuł piosenki to odkocha, ale jak się raz usłyszy, to ciężko się odkochać. 30 minut po godzinie 20 to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej, cały czas dostaję mnóstwo wiadomości z pozdrowieniami, gdzie jesteście, co robicie na eskowego Messengera. Za chwilę też rozdam wam bilety, ale zanim to, no to Werka się nagrała.
1: No to witam wszystkich serdecznie, chciałam pozdrowić mojego chłopaka Mirka, który właśnie poszedł się gąpać, rozpalamy właśnie grilla. No i mam nadzieję, że po tym grillu będzie coś innego rozpalonego i życzę wam tego samego.
0: Wow, no Weronika, nie wiem jak wy słuchajcie, ale ja się zaczerwieniłem. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tu się opłaca.
5: Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: To 15 minut do 21 nam zostało. Jakby co, no to domu nad wodą nikt wam nie obiecał, ale bilety do kina jak najbardziej. Ze mną Dominika. Halo, halo, cześć.
1: Cześć wszystkim, cześć.
0: Dominika z Bydgoszczy, dobrze wyczytałem na Facebooku.
1: Wszystko się zgadza.
0: Słuchaj, ty napisałaś o całym maratonie strasznych filmów. O co tam u was chodzi?
1: No tak spontanicznie dość wyszło. Oglądamy ze znajomymi od pierwszej części, teraz jesteśmy na trzeciej. Musimy jeszcze nadrobić dwie. I wybieramy się na szóstkę niebawem.
0: Okej, okay, czyli chcielibyście, żebym ja wam trochę pomógł tutaj z Radiem SK.
1: To byłoby świetnie.
0: Bo wy jesteście, widzę, prawdziwymi fanami komedii. Ja dobrze trafiłem. Słuchaj, no to może się tak umówmy. Powiedz mi, czy ty kojarzysz ten dźwięk?
1: Oczywiście, że kojarzę.
0: Dobra, i mam dla ciebie zadanie, moja droga. Umawiamy się tak, że ty robisz ten dźwięk po swojemu, a jak zrobisz, no to bilety są twoje, okej? Okay?
1: Dobrze. Dobra. Oczywiście na początku jeszcze pozdrawiam całą ekipę.
0: Dominika z Bydgoszczy, jak kojarzycie po głosie, no to w pracy w poniedziałek możecie się przypomnieć. Dobra, Dominika, antena należy do ciebie. Robisz WhatsApp!
1: WhatsApp!
0: No, proszę państwa, no to było piękne WhatsApp! Brawo dla ciebie! Do ciebie i twojej paczki 4 bilety do Cinema City na straszny film. Coś czuję, że będzie strasznie fajnie. Pozdrawiam cię, kochana.
1: Dzięki, pozdrawiam rodziców, ekipę i całych wszystkich współpracowników.
0: I Radio SK, uuu!

Czwórka, czwórka. Jeśli miałbym w minutach określić, ile zostało nam do 21, to dokładnie 4 minutki. Przypominam, w naszej aplikacji albo na sk.pl możecie słuchać SK Toy Story Radio. A jeśli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej o tym projekcie, no to zróbcie głośniej. Radio SK. Pan lektor wam wyjaśni.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: To się opłaca.
10: Na długi weekend same hity. Do soboty masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów tylko 99 groszy przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Siedlce walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wskakuj na rower, uruchom aplikację Aktywne Miasta i dołącz do gry. Przed nami miesiąc pełen rowerowych emocji, wspólnej rywalizacji i aktywności w całym mieście. Na rowerowy.siedlce.pl czekają informacje o wydarzeniach, nagrodach, trasach przejazdów i wszystkich inicjatywach przygotowanych w ramach rowerowej stolicy Polski.
13: Pokażmy, że Siedlce potrafią jechać razem. Wsiądźmy na rowery i kręćmy kilometry dla naszego miasta. Tomasz Kapunowicz.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Topa!

0: Teraz tu robię zakupy.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To będzie kolejna okazja, żeby zobaczyć na scenie Matę. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. No a oprócz Maty na scenie wpadnie także PZ, BDOS, White 2115, Kizo, Kuban, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busty Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Miley Cyrus. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla was bilety właśnie na to wydarzenie.
2: Imprezka.
3: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało w meczu Maji Chwalińskiej. Wielkie sportowe emocje za nami. Następnym razem czuję, że się uda. Przed nami muzyczno-sportowe emocje za chwilę. Gram wam nówkę sztukę od Tripsa i Mikolasa. Zróbcie głośniej. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Bledka na początek 21.

0: to może ja przedstawię Państwa Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, pięknie. To już 9 minut po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mikolas wraca z nowym singlem, a tym razem połączył z naszym polskim zawodnikiem, czyli Tripsem Siły. No i powstało coś naprawdę fajnego. Kawałek nazywa się Hard to be Humble i to jest dawka stadionowej energii. Ja uważam, że to jest idealny kawałek pod ten mundial, na który nie pojadą Polacy. Posłuchajcie tej nowości, o której może być głośno.

Imprezo. Kasia Wilk i Sacrum w Radiu SK. Kasia Wilk, czyli ona na pewno oglądała Love is Blind i kojarzy tego gościa, który robił au, no bo Kasia Wilk, to proste. Słuchajcie, sprawdzam w internecie, co się dzieje. Podobno coraz więcej krajów zauważyło wpływ amerykańskiej kultury napiwków. Tak, eksperci wskazują, że wraz z popularnością terminali płatniczych rośnie presja na zostawianie dodatkowych pieniędzy, nawet tam, gdzie wcześniej nie było takiego zwyczaju. No, tak sobie myślę, że niedługo napiwek będzie chciał kasę samoobsługową. Wiecie, zająć, że jak będzie kasa samoobsługowa, sami się obsługujecie, to jeszcze trzeba płacić napiwek. No, to już jest zdzierstwo.

0: bardzo wakacyjnie, bardzo przyjemnie w Radiu SK. 32 minuty zostało nam do 22. I tak to you, to jest numer 2 gorącej 20 w Radiu SK. Proszę sprawdzać, proszę głosować, zachęcam na sk.pl. Proszę też dzwonić 664-402-302. W tym momencie odlokowałem linię, więc możecie się wdzwonić, możecie pozdrowić. Kilka pozdrowień już przyjąłem. Kuba pozdrawia z Przasnysza, Mariusz pozdrawia z Ciechanowa. Ja pozdrawiam gorąco. Ktoś jeszcze? Halo, halo, Arek?
1: Siemanko wszystkim, z tej strony Arek. Jestem akurat aktualnie na imieninach u cioci. Wiem, brzmi klasycznie, jednak jest tutaj bardzo fajnie. Chciałbym pozdrowić właściwie wszystkich bawiących się i w ogóle całe Radio SK i wszystkich, którym wydaje się mój głos znajomy, no i ciebie ogólnie przede wszystkim.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo, 664-402-302. O, ktoś się rozłączył, ktoś zadzwonił, był odważny, ale przeszło. No to Gosia jeszcze.
2: Cześć, strony Gośka. Dzisiaj mamy z mężem romantyczny wieczór bez dzieci, tylko wyłącznie we dwoje. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Pozdrawiam wszystkich.

0: Lotex też 1 plus 1 gratis, tak? 1 plus 1.
1: To was, tu robię zakupy.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 m kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To pas, tu się opłaca.
0: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
3: To pas, tu robię zakupy.
5: I po reklamie.

Kasia Sochacka, Szum w Radiu SK. 17 minut zostało nam do 22. Proszę uważać. Proszę uważać, żeby po dzisiejszej nocy nie szumiało nikomu w głowie. Trzeba ograniczać promo SK Live Remix. Tak to sobie zapisałem i właśnie w tym momencie to robię. Tego nie ograniczamy. O tym mówimy głośno i wyraźnie. SK Live Remix. Wczoraj podróżowałem sobie przy naszym miksie. Były fajne numery. Armin van Buuren oczywiście nie zawodzi, ale był też Kygo, był Lost Frequencies, więc polecam, jeśli uwielbiacie miksy, uwielbiacie DJ-ów i lubicie podróżować przy takiej muzyce, no to to jest coś idealnego. Oczywiście mamy też zapisaną wersję. Wpadajcie na naszą eskową aplikację albo na sk.pl. Tam jest wszystko do odtworzenia. Powiem wam, że jak wczoraj podróżowałem sobie przy tym miksie, to tak czułem się, jakbym był na Ibizie, jakbym miał właśnie wychodzić z hotelu na jakąś imprezę na plaży. A później się okazało, że to nieprawda. A teraz Włochy i tak.

David Guetta, Sad Girl, 3 minuty zostało nam do 22. Maja Chwalińska, bo o niej trzeba jeszcze wspomnieć. No wprawdzie nie wygrała finału Roland Garros, ale podobno już powstają o niej piosenki. Proszę bardzo, mam tu zgraną. To jest pierwsza piosenka, która powstała o Maji Chwalińskiej.

0: weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Na długi weekend same hity. Teraz polskie pomidory malinowe aż 45% taniej. Tylko 5,99. Tak, 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Na długi weekend same hity. Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska Gobarto w hitowej cenie. Złoty 29. Tak, złoty 29 za 100 gramów. Niech długi weekend pachnie grillem.
3: Topas, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.

0: Radio.sk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromo.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.